Polak będzie odpowiadał za jazdę pod wpływem alkoholu oraz brak prawa jazdy. W czwartek wieczorem na jeziorze Sexty doszło do wywrócenia trzech łodzi, w wyniku czego w wodzie znalazło

0: Przygotowują się na częściowe zaćmienie słońca, które ma miejsce w piątek, 62 dnia sierpnia. Komisja Europejska poinformowała, że powołano specjalną grupę operacyjną do oceny skutków tego zjawiska dla systemu energetycznego. Rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw energii, Anna Kaisa-Itkonen, zaznaczyła, że choć zaćmienie wpłynie na produkcję energii, to jego skutki nie powinny być znaczące, ponieważ zjawisko wystąpi późnym popołudniem. W Polsce zaćmienie częściowe rozpocznie się pomiędzy godziną 19.10 a 19.20, a maksymalna faza wyniesie od 85 do 88% w zależności od regionu. Polska dołącza do rozmów na szczeblu ministrów spraw wewnętrznych w reakcji na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, gdzie znaleziono bezzałogowiec z materiałami wybuchowymi. Spotkanie z inicjatywy niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, Aleksandra Dobrindta, odbędzie się w Flensburgu i ma na celu opracowanie wspólnego podejścia do zagrożeń ze strony dronów oraz ochrony kluczowej infrastruktury. W rozmowach wezmą udział delegacje z krajów bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii. Incydent, który spowodował czasowe wstrzymanie ruchu lotniczego, został oceniony przez Dobrindta jako nowa jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej. Dodatkowo, tej samej nocy samolot transportowy w pobliżu lotniska zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. CEO potwierdza rosnące niebezpieczeństwo w regionie. Daniel Olbrychski napisał list do premiera Donalda Tuska po tym, jak Ministerstwo Kultury zablokowało jego udział w jury festiwalu filmowego w Gdyni, określając tę sytuację jako napłucie mi w twarz. Aktor podkreślił, że czuł się jak w czasach totalitarnych, a blokada została cofnięta jeszcze tego samego dnia. Olbrychski planuje skontaktować się z wiceministrem kultury, który obiecał zająć się sprawą. Rzecznik rządu potwierdził, że aktor będzie mógł pełnić funkcję jurora festiwalu. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku 14 sierpnia do 19 na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów w centrum kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni z powodu koszenia poboczy. Równolegle do 20 na drodze krajowej nr 28 między Skawcami a Zembrzycami trwają mechaniczne i ręczne prace przy koszeniu traw. Do soboty 15 sierpnia do 16 w województwie wielkopolskim na drodze krajowej nr 92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do poniedziałku 31 sierpnia do 11 w województwie podlaskim na drodze ekspresowej S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, radio.

Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na jeziorze Sexty zakończyła się akcja ratunkowa, w której uratowano 32 osoby uczestniczące w obozie żeglarskim po wywróceniu się łodzi. 4 osoby doznały niegroźnych obrażeń, a jedna wymagała hospitalizacji. Młodzi żeglarze zostali przewiezieni do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej, gdzie otrzymali pomoc i schronienie. Rodzice części uczestników przybyli, aby odebrać swoje dzieci. W Wellington, stolicy Nowej Zelandii, mieszkańcy zostali zaskoczeni opadami śniegu, które miały miejsce w sezonie zimowym. Pracownicy biurowi wyszli na zewnątrz, aby cieszyć się nietypową zamiecią śnieżną. Zjawisko to wzbudziło duże zainteresowanie i radość wśród mieszkańców, co jest rzadkością w tym regionie. Dalsze prognozy pogody mogą wpłynąć na sytuację w najbliższych dniach. W miejscowości Zacisze na Podlasiu doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, co spowodowało przerwę w dostawie prądu w 4 miejscowościach. Żandarmeria wojskowa bada okoliczności incydentu, ustalając, czy zdarzenie miało miejsce z udziałem wojskowego statku powietrznego. Śmigłowiec Mi-2, który odbywał lot szkoleniowy w tym rejonie, wrócił bezpiecznie do bazy i zostanie poddany szczegółowemu sprawdzeniu. Prąd do wszystkich miejscowości przywrócono po godzinie.

0: a umiarkowane zjawiska występują także w innych województwach, gdzie również możliwe są silne opady deszczu. Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową metodą oszustw, w której przestępcy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i rozsyłają fałszywe wiadomości o zwrocie nadpłaconego podatku dochodowego. W wiadomościach oszuści nakłaniają do potwierdzenia tożsamości oraz aktualizacji metody płatności, podając rzekomy zwrot podatku jako pretekst. Resort Finansów przypomina, że Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła wiadomości e-mail ani SMS z prośbą o podanie danych bankowych. Ministerstwo podkreśla, że takie działania mają na celu wyłudzenie informacji lub środków finansowych. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.
2: Loves of mine, who can actually sing? I needed someone to trust, 'cause everybody should give themselves up whenever endings begins.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowy mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Podczas spotkania z mediami w gabinecie owalnym stwierdził, że są już pewne postępy, choć nie ujawnił szczegółów dotyczących tych działań. Trump odniósł się również do apeli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o dostawy pocisków przechwytujących, zaznaczając, że Stany Zjednoczone również pragną rakiet. Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo z Hammarby Sztokholm w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Mimo kilku okazji, zarówno gospodarze, jak i goście nie zdołali zdobyć bramki. W drugiej połowie Raków miał przewagę, ale nie wykorzystał szans, a jeden z goli został anulowany z powodu zagrania ręką. Rewanż odbędzie się w Sztokholmie, gdzie Raków będzie musiał stawić czoła faworyzowanym gospodarzom. Aby lepiej przygotować się do tego meczu, Raków przełożył ligowy pojedynek z Zagłębiem Lubin. W środę w katalońskich Pirenejach zginął polski turysta, który spadł w przepaść na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do Centrum Operacyjnego Straży Pożarnej w Dolinie Aren około godziny 17. Na miejsce zdarzenia wysłano śmigłowiec oraz grupę górskich ratowników, którzy stwierdzili zgon mężczyzny. Prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Rosyjskie manewry wojskowe na dalekiej północy obejmowały atak na cele oddalone o około 300 km, przeprowadzony z morza i lądu. W ćwiczeniach uczestniczyły krążownik rakietowy klasy Sława, fregata klasy Admirał Gorszkow oraz atomowy okręt podwodny klasy Oskar II, które odpaliły pociski Kalibr, Wulkan, Granit i Onyx. W wyniku tych działań jeden z

0: bazy wojskowe w prowincjach Marib i Hadramaut, a także że zniszczono obozy wojskowe oraz magazyny broni. Ataki te są jedną z najpoważniejszych eskalacji w Jemenie od kwietnia 2022 roku, kiedy to zawarto rozejm. Wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 roku, a rebelianci kontrolują znaczną część kraju. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump ogłosił, że negocjacje Stany Zjednoczone z Iranem prowadzone przez jego administrację przebiegają pomyślnie. Prezydent wskazał, że Iran może nie wytrzymać długo w obecnej sytuacji. Trump zapewnił o dobrym stanie amerykańskich zapasów broni, mimo rosnącego zapotrzebowania oraz o rozwoju produkcji w amerykańskich firmach zbrojeniowych. Dodał, że Stany Zjednoczone dążą do zwiększenia zapasów amunicji. Premier Węgier, Peter Magyar, ogłosił, że od piątku mieszkańcy kraju nie muszą już dobrowolnie oszczędzać prądu, ponieważ problemy w elektrowni jądrowej w Paksie zostały rozwiązane. Elektrownia ta odpowiada za prawie połowę produkcji energii na Węgrzech. Władze zapowiedziały inwestycje w infrastrukturę magazynowania energii, podkreślając potrzebę rewolucji energetycznej. Premier skrytykował wcześniejsze zaniedbania w rozbudowie zdolności magazynowania energii słonecznej. Lech Poznań pokonał mistrza Wysp Owczych w meczu eliminacji Ligi Europy, zdobywając zwycięskiego gola w 81. minucie dzięki Jannickowi Agnero. W spotkaniu, które odbyło się przed 16 541 kibicami, żółtą kartkę otrzymał Radosław Murawski. Rewanż zaplanowano na przyszły tydzień w Tórshavn, a zespół, który wygra w dwumeczu, awansuje do czwartej rundy eliminacji, gdzie zmierzy się z wygranym rywalizacji pomiędzy FC Thun a Wikingurem Reykjavik. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i upałem w większości kraju. Alarmy obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim oraz śląskim. W prognozowanych burzach mogą wystąpić bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, a lokalnie także grad. Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 10. W związku z tym zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów służb ratowniczych. Raper Eldo wystąpił podczas uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, wykonując swój przebój Nie pytaj o nią. Karol Nawrocki, prezydent, podkreślił, że elity polityczne przez 35 lat przyzwyczaiły społeczeństwo do ignorowania głosu zwykłych ludzi, co często znajduje wyraz w hip-hopie. Nawrocki docenił występ artysty, zauważając, że muzyka alternatywna często wyraża ból i uczucia Polaków. Eldo, znany z zespołu Grematyk, do tej pory wydał 8 albumów jako artysta solowy. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niemal 40% Polaków negatywnie ocenia działania rządu po incydencie z rosyjską rakietą, która wleciała do Polski i spadła w województwie lubelskim 30 lipca 2026 roku. Premier Donald Tusk potwierdził, że rakieta była uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska. Alarm w 10 z 17 powiatów nie został uruchomiony, mimo że powinien. Z sondażu SW Research wynika, że jedynie 27,5% badanych jest zadowolonych z reakcji państwa. Działania rządu w tej sprawie są przedmiotem publicznej krytyki. Ponad 52% Polaków ocenia pozytywnie pierwszą kadencję prezydenta Karola Nawrockiego, przyznając mu co najmniej czwórkę. W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl 14,8% respondentów wystawiło mu najwyższą ocenę, a 19,6% oceniło go na piątkę. Najniższe oceny wystawiają najstarsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem, podczas gdy najmłodsza grupa wiekowa, w przedziale 18-24 lata, charakteryzuje się najwyższym odsetkiem pozytywnych ocen. Badanie przeprowadzono w dniach 4 i 5 sierpnia 2026 roku na grupie 800 internautów. Szymon Hołownia intensyfikuje działania mające na celu przejęcie kontroli nad Klubem Polski 2050 w Sejmie, gdzie według informacji ma już większość umożliwiającą obalenie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Po rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego, Hołownia buduje nową grupę wsparcia i rozważa powrót sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jest gotów objęcie stanowisko wicepremiera, preferując Ministerstwo Kultury. Obawy Donalda Tuska o stabilność w rządzie mogą jednak hamować zmiany w Polsce 2050. Prognoza pogody dla Szczecina na 17 sierpnia 2026 roku przewiduje zachmurzenie na poziomie 57% oraz temperaturę wynoszącą 22 stopnie Celsjusza. Odczuwalna temperatura również wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a nie przewiduje się opadów deszczu. Słońce wstanie o godzinie 5:27, a zajdzie o 20:47. W najbliższych dniach prognoza zapowiada wzrost temperatury do 30 stopni Celsjusza. Opozycja w Wenezueli dąży do wypracowania warunków do przeprowadzenia wolnych wyborów prezydenckich do końca roku. Kluczowe postulaty obejmują przywrócenie wiarygodności Państwowej Komisji Wyborczej oraz Sądu Najwyższego. Negocjacje rozpoczęły się po aresztowaniu dotychczasowego przywódcy Nicolasa Maduro, a tymczasową prezydenturę objęła Delcy Rodriguez. Opozycja liczy na demokratyczne odrodzenie kraju, co uzyskało poparcie nieformalnych liderów, którzy obecnie przebywają za granicą. W wyniku rozmów istnieje szansa na odbudowę zaufania społecznego oraz kraju po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w czerwcu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku do 19 na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do soboty 15 sierpnia do 16 w województwie wielkopolskim na drodze DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do poniedziałku 31 sierpnia do 11 w województwie podlaskim na drodze S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na jeziorze Sexty miała miejsce akcja ratunkowa po wywróceniu się trzech łodzi, w których znajdowało się ponad 30 osób. Służbom udało się bezpiecznie przetransportować wszystkich na brzeg, a cztery osoby odniosły jedynie drobne obrażenia. Donald Trump w gabinecie owalnym omówił postępy w negocjacjach dotyczących Ukrainy oraz sytuacji w Iranie, podkreślając trudną atmosferę tych rozmów. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział także próby ograniczenia tzw. turystyki porodowej oraz zmiany w prawie obywatelskim. W piątek w Polsce prognozowane jest znaczące ochłodzenie, a maksymalne temperatury wyniosą od 19 do 26 stopni Celsjusza. Organizacje prozwierzęce ostrzegają, że nadmierny wysiłek fizyczny w upalne dni może prowadzić do udarów cieplnych u psów. Aby ocenić, czy warunki są odpowiednie do spacerów, należy wykonać test chodnika, polegający na przytrzymaniu dłoni na nawierzchni przez 5 sekund, jeśli to niemożliwe, dla psa jest za gorąco. Właściciele psów powinni unikać biegania z czworonogiem w wysokich temperaturach i planować spacery na wczesny poranek lub późny wieczór. W przypadku wystąpienia alarmujących objawów, takich jak osłabienie czy szybki oddech, należy natychmiast przenieść psa do cienia i skontaktować się z weterynarzem. Dodatkowo, zapewnienie zwierzętom dostępu do cienia i świeżej wody jest kluczowe w czasie upałów. Do strzelaniny doszło w szkole w Ben Kruai w prowincji Nonthaburi na obrzeżach Bangkoku. Policja zidentyfikowała sprawcę jako ucznia, który zabił co najmniej jedną osobę, nauczyciela, oraz ranił co najmniej cztery inne osoby, w tym troje uczniów. Sprawca przez jakiś czas przebywał wewnątrz budynku, a następnie odebrał sobie życie. Na miejscu zdarzenia interweniowały karetki pogotowia, a uczniowie ewakuowali się z budynku. W lutym w podobnym incydencie w Hetiaj zginął nauczyciel, a uczeń został ranny. Waldemar Buda poinformował, że liczba deklaracji członkostwa w nowym ruchu politycznym Rozwój Plus wynosi obecnie 4200. W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest przekształcenie stowarzyszenia w partię polityczną, a w Sejmie znajdują się posłowie, którzy mogą dołączyć do nowego koła. Buda zapowiedział, że niedługo ujawnione zostaną zaskakujące nazwiska współorganizatorów, co ma wprowadzić świeżość na polskiej scenie politycznej. Nowa partia ma być ogłoszona jesienią. Vincent Cassel podkreśla znaczenie kulturowego wpływu dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, który wciąż inspiruje twórców na całym świecie. W rozmowie z dziennikarką RMF FM aktor zdradził, że praca z irańskim reżyserem Asgharem Farhadim nad filmem Historie równoległe była dla niego wyjątkowym doświadczeniem, mimo początkowych trudności ze zrozumieniem scenariusza. Cassel odnalazł klucz do swojej postaci poprzez relacje z filmowym bratem. Co pozwoliło mu na lepsze zrozumienie ról. Aktor wyjaśnił również, że łączenie kina autorskiego z hollywoodzkimi produkcjami wynika z jego przeczucia i chęci do nowych wyzwań. Film Historie równoległe znalazł się w konkursie głównym festiwalu filmowego w Cannes. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations on

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 14 na autostradzie A4 między Budziszowem a Gościsławem w województwie dolnośląskim koszą pobocza i zwężają jezdnie. Do 14 na drodze DK84 między Sanokiem a Krościenkiem w województwie podkarpackim koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy. Do 18 na odcinku Chojnów-Krzyżowa w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie i ograniczają prędkość do 60 km na godzinę. Do 19 na autostradzie A4 między Targowiskiem a Tarnowem Centrum w województwie małopolskim koszą pobocza i zwężają jezdnie. Równolegle do 20 na DK28 między Skawcami a Zembrzycami trwają prace przy koszeniu traw. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z 6 na 7 sierpnia na drodze ekspresowej S5 w pobliżu Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Kolizja miała miejsce około godziny 1:30, gdy jedna z ciężarówek uderzyła w pojazd zatrzymany na pasie awaryjnym. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Po wypadku zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Poznania, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk skrytykował propozycję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą deportacji niezatrudnionych obywateli Ukrainy. Tobiasz Boheński z PiS zapowiedział, że po ewentualnej wygranej w 2027 roku partia rozważy deportację Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie mają legalnej pracy. Duszczyk podkreślił, że w Polsce ponad 95% Ukraińców w tym wieku jest zatrudnionych, co podważa sens takich działań. Wiceszef zaznaczył, że pomysł ma jedynie charakter polityczny i nie ma podstaw do jego realizacji. Planetoida 2019 N2 o średnicy szacowanej na od 150 do 330 metrów przeleci blisko Ziemi w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 0:20 czasu uniwersalnego. Obiekt zbliży się na odległość około 2,5 miliona kilometrów, co odpowiada 6,5 dystansom Ziemia-Księżyc. Naukowcy zapewniają, że nie stanowi on zagrożenia dla naszej planety, a to będzie jego najbliższy przelot w ciągu najbliższych 150 lat. Planetoida została odkryta w 2019 roku i należy do grupy EPALE, czyli planetoid bliskich Ziemi. NASA planowała przeprowadzenie badań radarowych podczas zbliżenia, jednak obserwacje zostały odwołane z powodu niedostępności jednego z instrumentów. W Dolinie Aren w katalońskich Pirenejach zginął turysta z Polski, który spadł z wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do lokalnych służb w środę około godziny 17. W akcji ratunkowej brał udział zespół ratowników górskich oraz śmigłowiec, jednak po przybyciu na miejsce stwierdzono zgon turysty. Policja, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, przekazała ciało zmarłego katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. 4 sierpnia na jeziorze Sexty doszło do wywrócenia czterech łodzi, w wyniku czego ponad 30 osób znalazło się w wodzie. W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy, a także lokalni mieszkańcy, którzy pomogli w ewakuacji. Wszystkie osoby, w tym 31 nastolatków oraz 6 dorosłych opiekunów, zostały szybko wydobyte z wody i przetransportowane w bezpieczne miejsce. 4 osoby z drobnymi obrażeniami trafiły pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a jedna została przewieziona do szpitala. Służby podkreślają, że wszyscy uczestnicy mieli założone kamizelki ratunkowe, co znacząco zwiększyło ich szanse na przeżycie. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 12 na drodze DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Stary Dwór Barcikowo zabezpieczają roboty tablicą zamykającą U26A. Do 14 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Budziszów a Gościsławem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle na odcinku Chojnów krzyżowa utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę do 18. Od 8 rano do 17 na drodze DK92 w Skuty w województwie łódzkim sprzęt i ludzie pracują przy naprawie chodnika. Do 19 na autostradzie A4 w województwie małopolskim na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do soboty 15 sierpnia do 16 na drodze DK92 w województwie wielkopolskim na odcinku Starczanowo Nekra zamknięta jest jezdnia południowa. Do poniedziałku 31 sierpnia do 11 na drodze S61 w województwie podlaskim na odcinku Suwałki Budzisko występuje nierówność na jezdni lewej. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Piątkowy poranek na obwodnicy Warszawy na 464 km drogi S2. Doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, w tym pojazdów marki Peugeot, Mazda i Opel. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z urazem nogi. Zablokowane są trzy pasy w kierunku Ursynowa oraz jeden w kierunku Poznania, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia potrwają do zakończenia działań służb na miejscu zdarzenia. Serdar Deniz przez 11 miesięcy stosował Ozempic, lek na cukrzycę typu 2, który hamuje apetyt i wspomaga odchudzanie. Po 8 tygodniach zauważył spadek masy ciała o 10 kg, jednak doświadczył także negatywnych skutków, takich jak uczucie uzależnienia od zastrzyków oraz silne bóle głowy po odstawieniu leku. Ostatecznie zdecydował się na zaprzestanie stosowania Ozempic, gdyż jego cukrzyca jest dobrze kontrolowana. Radzi innym, aby najpierw spróbowali alternatywnych metod odchudzania przed sięgnięciem po leki. Czwartkowe burze w Polsce, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, przyniosły silne gradobicia, które spowodowały znaczne szkody. Strażacy interweniowali około 60 razy, a grad uszkodził od 10 do 15 budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach Lubomino i Wapnik. W całym kraju wystąpiły również inne gwałtowne zjawiska pogodowe, skutkujące wybitymi szybami w samochodach oraz zniszczonymi dachami. Mieszkańcy regionu dzielili się w mediach społecznościowych zdjęciami ogromnych brył lodu, które przyczyniły się do powstania zniszczeń. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego Łukasza Litewki, skomentowała konflikt dotyczący jego spuścizny, który powstał między Fundacją Team Litewka a nową fundacją imienia Łukasza Litewki, założoną przez jego bliskich. Bacławska podkreśla, że nie chce angażować się w spór i ma trudności z przeżywaniem żałoby w obliczu internetowych ataków. Zaznaczyła, że nigdy nie korzystała finansowo z wsparcia Litewki, a jej działalność opiera się na własnych staraniach. W rozmowie z Gazetą Wyborczą stwierdziła, że ci, którzy przejęli Team Litewka, doprowadzają do wojny, w którą nie chcą się wikłać. Strzelanina w Wielkopolsce, która miała miejsce w listopadzie 2025 roku, była wynikiem kłótni o zaginiony transport narkotyków. Łukasz W., rusznikarz, został oskarżony o próbę zabójstwa czterech mężczyzn, po tym jak ich ścigał i strzelał do nich z legalnie posiadanej broni. Prokuratura postawiła mu także zarzut przemytu 300 kg marihuany o wartości około 6 milionów złotych. Wśród oskarżonych znajdują się znane postacie z poznańskiego półświatka. Łukasz W. może liczyć na złagodzenie kary w zamian za ujawnienie szczegółów dotyczących zdarzenia oraz przemycanych towarów. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ole Dill, były wiceprezydent Federalnej Służby Wywiadowczej w Niemczech, ostrzega przed hybrydową wojną, którą Rosja prowadzi przeciwko Europie. Zauważa, że incydent z dronem w Lipsku może być aktem sabotażu. CEO wskazuje na wcześniejsze działania Rosji w Niemczech. Dill podkreśla, że Rosja używa agentów jednorazowego użytku. CEO utrudnia ich wykrycie przez zachodnie służby. Wskazuje również na potrzebę dalszego wzmacniania bezpieczeństwa Niemiec, które poprawia się dzięki nowym regulacjom dotyczącym infrastruktury krytycznej. Załoga amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln, operującego u wybrzeży Iranu, znajduje się w trudnej sytuacji po 237 dniach na morzu z tylko jednym portem w tym czasie. Marynarze zgłaszają problemy z pleśnią oraz niedobory żywności i podstawowych artykułów, CEO wpływa na ich morale. Sekretarz obrony Stany Zjednoczone zdementował te doniesienia, określając je jako fake news. Oczekuje się, że lotniskowiec pozostanie w służbie przez następne 1-2 miesięcy. Koalicja Obywatelska zdobywa przewagę w sondażach, zajmując pierwsze miejsce w 11 z 16 województw. Prawo i Sprawiedliwość traci swoje Baszczanii, w tym Małopolskę, oraz staje przed możliwością utraty pozycji lidera w województwie podlaskim. Koalicja Obywatelska dominuje w 29 z 41 okręgów wyborczych, podczas gdy PiS traci pozycję lidera w 10 okręgach w porównaniu do poprzednich wyborów. Niektórzy posłowie PiS mogą być zagrożeni utratą miejsca w Sejmie, jeśli nie przeniosą się do bardziej obiecujących okręgów. Wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju w Budapeszcie doprowadził do odkrycia motocykla Wehrmachtu oraz szczątków dwóch niemieckich żołnierzy. Znaleziono także pozostałości amunicji, w tym miny i granaty ręczne. Niemiecka Komisja Grobów Wojennych zajmie się identyfikacją żołnierzy, a ich pogrzeb odbędzie się w pobliżu Budapesztu. Możliwe są dalsze odkrycia w wyniku opadów wody w rzece. Karol Nawrocki dobrze zarządza komunikacją i public relations, CEO sprawia, że w Polsce pojawiło się wrażenie, iż jest prezydentem sprawczym, realizującym swoje obietnice, ocenił Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Mimo tego Nawrocki nie zrealizował żadnej ze swoich 21 obietnic wyborczych. Szyszko zauważył, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi w czasie prezydentury Nawrockiego są dobre, a ich jakość wynika ze współpracy różnych instytucji. Wiceminister skrytykował również Nawrockiego za użalanie się nad sobą w kontekście trudności współpracy z rządem. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Po roku urzędowania Karola Nawrockiego mieszkańcy Warszawy mają podzielone opinie na temat jego prezydentury. Zwolennicy chwalą jego zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa oraz patriotyzm, podczas gdy krytycy zwracają uwagę na brak konkretnych działań i obawy o reputację Polski na arenie międzynarodowej. Wśród mieszkańców pojawiają się także głosy, że polityka ich nie interesuje lub że ich oceny zmieniają się w zależności od bieżących wydarzeń. Prezydentura Nawrockiego wciąż budzi silne emocje w społeczeństwie. Tendopoli, namiotowe getto w południowych Włoszech, stało się symbolem trudnych warunków życia sezonowych pracowników z Afryki. Obóz, utworzony w 2010 roku, zamienił się w slumsy, mimo wcześniejszych obietnic polityków o jego zamknięciu. Migranci żyją w niehumanitarnych warunkach, często głodując i zmuszani są do pracy na plantacjach, gdzie są wykorzystywani. Planowany projekt Social Farm budzi kontrowersje, ponieważ krytycy obawiają się, że stworzy nowe getto, wykluczające migrantów z lokalnej społeczności. Mieszkańcy Nowej i Starej Pasłęki, położonych przy granicy z Rosją, żyją w poczuciu normalności, mimo napięć politycznych. Po inwazji Rosji na Ukrainę kontakty z Rosjanami zostały zerwane, a wielu znajomych zniknęło. W okolicy, gdzie obecnie silnie obecna jest Straż Graniczna, mieszkańcy opisują swoją rzeczywistość jako spokojną. Zalew Wiślany, miejsce dawnych wspólnych regat z Rosjanami, stał się symbolem utraconych relacji. Ostatnia plaża w Schengen, choć ciekawa dla turystów, ma ograniczony dostęp. W Krakowie doszło do incydentu, w którym mężczyzna groził dwóm obywatelom Ukrainy i wyzywał ich. Sytuacja miała miejsce 5 sierpnia na ulicy Polonijnej i została zarejestrowana na nagraniu. Policja potwierdziła, że poszkodowani złożyli zawiadomienie, a sprawa jest obecnie badana. Na etapie analizy nie ustalono jeszcze kwalifikacji prawnej incydentu. Policja prowadzi intensywne działania w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło w czerwcu w centrum Warszawy. Napastnik zaatakował mężczyznę w biały dzień, zadając mu cios w twarz. CEO zostało zarejestrowane przez świadków. Pokrzywdzony zgłosił się na policję dzień po zdarzeniu, przynosząc dokumentację medyczną, a jego obrażenia okazały się niegroźne. Śledczy podejrzewają, że atak mógł być związany z jakimś rodzajem challenge u, ponieważ był nagrywany. Policja apeluje o kontakt do świadków, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Rekrutacja Rosjan na wojnę w Ukrainie stała się opłacalnym biznesem, co skutkuje znacznym wzrostem wynagrodzeń dla rekruterów. W sierpniu 2026 roku 56 regionów Rosji wypłacało wynagrodzenia osobom rekrutującym żołnierzy kontraktowych w porównaniu do 31 regionów w roku poprzednim. Gubernatorzy wywierają presję na przedsiębiorców, aby finansowali rekrutację, co często odbywa się pod przykrywką działalności gospodarczej. W przypadku braku sukcesów w rekrutacji, Kreml może zdecydować się na mobilizację, co skłania regiony do prowadzenia agresywnej rekrutacji. Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję zwiększenia świadczenia na dziecko do 3600 zł miesięcznie przez pierwsze 3 lata życia. Po ukończeniu trzeciego roku świadczenie wraca do 800 zł i będzie wypłacane do osiągnięcia pełnoletności. Propozycja obejmuje zasady oskładkowania świadczenia oraz możliwość łączenia go z pracą. Nowe stowarzyszenie Rozwój Plus ma potencjał wpływać na sytuację polityczną Prawa i Sprawiedliwości, a prognozy wskazują, że może zdobyć mandaty w 19 okręgach. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, ogłosił, że 4 myśliwce MiG-29 z Polski są gotowe do przekazania Ukrainie. Zaznaczył, że samoloty wymagają kosztownej modernizacji przed ich użyciem na froncie. W procesie rozmów uczestniczą także inne kraje, które mogą być zainteresowane eksploatacją tych maszyn. Bodnar podkreślił, że po stronie polskiej istnieje wyraźna wola polityczna do przekazania MiG-ów. Dalsze kroki w sprawie modernizacji są uzależnione od dostępności finansowania i sprzętu. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa ostro skrytykowała prezydenta Francji Emmanuela Macrona za jego wezwania do kontynuowania presji na Rosję w związku z sytuacją w Ukrainie. Zacharowa oskarżyła Francję o zaangażowanie w działania terrorystyczne oraz zasugerowała, że Macron wydaje rozkazy ataków na cywili, w tym kobiety i dzieci. Macron z kolei podkreślił, że Unia Europejska i jej partnerzy nie będą ulegać zmęczeniu ani zastraszaniu przez Rosję. Rosja intensyfikuje ataki na ukraińskie stacje benzynowe w odpowiedzi na działania Ukrainy przeciwko rosyjskim rafineriom. Zniszczono już ponad 200 stacji, co prowadzi do ofiar i znacznych strat materialnych. Ukraińscy eksperci wskazują, że celem tych ataków jest wywarcie presji na cywilów oraz poprawa morale w Rosji. W odpowiedzi na zagrożenie, w regionach frontowych wprowadzane są środki ochrony stacji, takie jak ich ukrywanie w hangarach. Mimo ataków, Ukraina dysponuje wystarczającą ilością paliwa, a system dostaw pozostaje odporny na ataki. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. Is

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Fale upałów w Europie prowadzą do milionowych strat w przemyśle, rolnictwie i gospodarce, a tylko podczas czerwcowej fali zmarło ponad 14 tysięcy osób. Kryzys wodny spowodowany niskim poziomem rzek wpływa negatywnie na przemysł energetyczny oraz transport. CO budzi obawy o spadek produktu krajowego brutto w Niemczech. Pożary lasów i susze w Europie Południowej przynoszą znaczące straty dla rolnictwa, szacowane na miliardy euro. Eksperci wskazują na konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby zapobiec dalszym zniszczeniom. Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin ostrzegł, że gospodarka wojenna może zabić życie i samą Rosję, co stanowi sprzeciw wobec polityki pełnej mobilizacji zasobów promowanej przez Kreml. Podkreślił, że brak spokojnej gospodarki prowadzi do zubożenia społeczeństwa i osłabienia bazy podatkowej. W pierwszym kwartale 2026 roku wydatki wojskowe osiągnęły poziom 5 900 miliardów rubli, co stanowi 46% całkowitych wydatków federalnych. Obawy o dalsze finansowanie wojny bez osłabienia gospodarki cywilnej wskazują na rosnący rozłam w elitach władzy w Rosji. Elon Musk zaatakował kandydatkę Partii Zielonych we Francji, Marine Tondelier, wzywając do jej uciszenia po jej uwagach dotyczących zagranicznej ingerencji w kampanie wyborcze. Tondelier odpowiedziała, że Francja nie potrzebuje lekcji patriotyzmu od zagranicznego miliardera, podkreślając, że demokracja nie jest na sprzedaż. Musk wcześniej wspierał Marine Le Pen, skrajnie prawicową kandydatkę, co skłoniło jej partię do próby dystansowania się od jego osoby. Premier Francji zapowiedział zwiększone wysiłki w przeciwdziałaniu zagranicznej ingerencji w nadchodzące wybory. Marcin Horawa skrytykował propozycję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, wskazując na jej paradoksalny charakter. Polityk zauważył, że deportacja dotyczy tylko Ukraińców, a nie wszystkich nielegalnych migrantów, co jego zdaniem może przynieść korzyści Ukrainie, a zaszkodzić Polsce. Horawa podkreślił, że wszyscy nielegalni migranci powinni być traktowani jednakowo, niezależnie od pochodzenia. Zwrócił również uwagę na rosnące antyukraińskie emocje w społeczeństwie. Kierowca autobusu miejskiego w Warszawie został ukarany przez swoich przełożonych po tym, jak przyszedł do pracy w spódnicy, co miało być jego pomysłem na radzenie sobie z wysokimi temperaturami. Pasażerowie pozytywnie zareagowali na jego inicjatywę, jednak regulamin wymaga od mężczyzn noszenia koszuli i spodni. Zarząd Transportu Miejskiego przypomniał, że wszyscy kierowcy muszą przestrzegać jednolitego stroju firmowego. Mężczyzna zwrócił uwagę na potrzebę większej tolerancji wobec różnych tożsamości płciowych. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Radosław Sikorski zasugerował, że należy poważnie rozważyć zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą. CO spotkało się z krytyką ze strony rosyjskiego parlamentarzysty Andrieja Koleśnika. Koleśnik określił Sikorskiego mianem starego rusofoba, twierdząc, że jego działania mają na celu zdobycie popularności wyborczej i wciągnięcie Polski w konflikt. Dodał, że takie podejście może prowadzić do eskalacji napięć i potencjalnie do wojny. Jarosław Kaczyński zdementował informacje o zmianie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, potwierdzając, że pozostaje nim profesor Przemysław Czarnek. W oświadczeniu Kaczyński skrytykował osoby, które oskarżają PiS o rozłam, mimo że wcześniej były jego częścią. Kandydatura Czarnka została wskazana przez Kaczyńskiego w marcu, po tym jak Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie. Informacje o rzekomej zmianie kandydata pojawiły się w artykule Rzeczpospolitej. W piątek na polskich drogach odbędzie się akcja policji pod kryptonimem Prędkość, mająca na celu egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość pojazdów, stan techniczny oraz trzeźwość kierowców, co może skutkować mandatami. Akcja jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol i skupi się na miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych. Wieże Al-Bahr w Abu Zabi wyposażone są w ruchomą fasadę z około 2000 paneli w kształcie parasoli, które automatycznie dostosowują się do pozycji słońca. System ten ogranicza napływ ciepła o ponad 50%, eliminując potrzebę stosowania ciemnych szyb. Budynki, zaprojektowane przez biuro Aedas Architects, mają na celu zminimalizowanie skutków upałów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ich nowoczesna konstrukcja obniża emisję dwutlenku węgla o ponad 1750 ton rocznie. Cały system został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej i ochronie środowiska. Tureckie samoloty naruszyły grecką przestrzeń powietrzną 17 razy, wśród nich były myśliwce F-16 oraz samoloty szpiegowskie. Greckie siły powietrzne zareagowały, wysyłając myśliwiec do przechwycenia intruza, CO doprowadziło do symulowanej walki powietrznej. Incydenty te mają miejsce w kontekście rosnących napięć między Grecją a Turcją, które dotyczą również kwestii morskich, zwłaszcza spornych wysp na Morzu Egejskim. Dodatkowo Grecja ogłosiła ambitny projekt połączenia swojej sieci energetycznej z Cyprem, na co Ankara zdecydowanie się sprzeciwia. Eksperci ostrzegają, że powtarzające się naruszenia mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji konfliktu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent podpisał 4 ustawy, w tym jedną, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ustawa o czyszczeniu rejestru zastawów, która ma uprościć procedurę usuwania zastawów wygasłych po 20 latach, budzi zastrzeżenia dotyczące zgodności z konstytucją. Pozostałe zatwierdzone regulacje dotyczą standaryzacji danych o cenach nieruchomości, polskiej bandery oraz zmian w pobieraniu opłat przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa o polskiej banderze ma wspierać rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. 5. rosyjska platforma handlowa Magnit Market ogłosiła, że nie ponosi odpowiedzialności za straty towarów spowodowane atakami ukraińskich dronów. Wprowadzono klauzulę o okolicznościach siły wyższej, która obejmuje działania wojskowe i antyterrorystyczne. Wcześniej podobne zmiany wprowadziły inne platformy, w tym Wildberries, Ozon, Yandex Market oraz Mega Market. Ukraina intensyfikuje ataki na infrastrukturę logistyczną, co prowadzi do strat szacowanych na 100 do 200 miliardów rubli dla Wildberries. W odpowiedzi na te zagrożenia, Wildberries wprowadziło ubezpieczenie od uszkodzeń towarów związanych z atakami z maksymalnym odszkodowaniem do 100 tysięcy rubli. Karol Nawrocki uzyskał 56% poparcia po pierwszym roku urzędowania, co oznacza wzrost o 5% od czerwca i 10% od maja. W porównaniu do swoich poprzedników, Nawrocki ma więcej krytyków niż Bronisław Komorowski, ale jego notowania są wyższe niż Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy po roku kadencji. Andrzej Duda w tym samym czasie miał 47% poparcia, a Aleksander Kwaśniewski osiągnął 81%. Wzrost poparcia Nawrockiego w ostatnich miesiącach może wskazywać na pozytywną zmianę w postrzeganiu jego działalności. Nowy pociąg PESA dotarł do Braszowa z godzinnym opóźnieniem i bez działającej klimatyzacji, co wywołało niezadowolenie pasażerów w Rumunii. Wysokie temperatury sprawiły, że warunki podróży były trudne, a niektórzy pasażerowie skarżyli się na konieczność likwidacji takich pojazdów. Mimo to część podróżnych dostrzegła pozytywy, takie jak czystość pociągu, i wyraziła nadzieję na poprawę w przyszłości. Pociąg należy do rumuńskiego przewoźnika CFR Calatory, a wkrótce na trasę wyruszą kolejne egzemplarze tego modelu. Atak dronów na Sankt Petersburg spalił zakład Prime Carton Pack, jednego z największych producentów opakowań do mleka w Rosji, co spowodowało wstrzymanie działalności firmy. Pożar miał miejsce 24 lipca w obwodzie leningradzkim, niszcząc znaczną część pomieszczeń produkcyjnych. Zakład, który wcześniej zajmował około 25% rosyjskiego rynku opakowań kartonowych do płynnych produktów spożywczych, był obciążony na około 50% swoich mocy produkcyjnych. Prime Carton Pack produkował opakowania Pure Pack i obsługiwał znane kombinaty mleczarskie w Rosji. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na drodze DK92 skuty sprzęt i ludzie pracują na chodnikach. Do 18 również na DK91 w Kajew remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 18 w województwie lubuskim na drodze DK32 na odcinku Sulechów kargowa obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do poniedziałku do 19 koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18 w województwie dolnoślązkim na drodze A4 na odcinku Chojnów krzyżowa utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 15 do 18 w województwie zachodniopomorskim na drodze A6 na odcinku W. Szczecin Podjuchy, W. Szczecin Kijewo samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowice w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej na DK86 zajęto lewy pas ruchu jezdni prawej w kierunku Tychy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraińska prokuratura ujawnia, że wysocy rangą urzędnicy, w tym Olhę Stefaniszyna, rzekomo próbowali wpływać na wybór szefa Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji. Dodatkowo Stefaniszyna jest oskarżana o nieujawnienie dwóch mieszkań w swoim oświadczeniu majątkowym. Władze ukraińskie opóźniają wprowadzenie międzynarodowych ekspertów do wyboru sędziów, co może zagrażać dalszemu finansowaniu z Unii Europejskiej. Wyniki poszukiwań kandydatów do NASK mogą podważyć zaufanie do instytucji antykorupcyjnej w Ukrainie. Zakończono tegoroczne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, podczas których odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. Ekshumacje prowadzone były przez Instytut Pamięci Narodowej w okresie od 13 lipca do 7 sierpnia 2026 roku. Miejsca spoczynku ofiar ustalono w wyniku wcześniejszych poszukiwań przeprowadzonych w kwietniu tego roku. Uroczystość pogrzebowa szczątków odbędzie się 30 sierpnia 2026 roku. W przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się obniżek cen paliw, w tym średnio o 20 groszy za litr benzyny oraz 10 groszy za litr oleju napędowego. Pierwsze przeceny już pojawiły się na niektórych stacjach, sięgając nawet 25 groszy dla benzyny i 12 groszy dla diesla. Prognozy wskazują, że średnia cena benzyny 95 wyniesie 7,31 zł za litr, a oleju napędowego 8,09 zł. Spadki cen są wynikiem obniżek w hurcie, które nastąpiły po spadku notowań ropy Brent. Ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego zostały obniżone o ponad 45 groszy za litr. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, skrytykowała wypowiedzi prezydenta Polski, w tym stwierdzenie, że gdzie biją maskele, tam Polska pomaga. Zacharowa oceniła, że użycie słowa Moskal jest pogardliwe i zarzuciła Nawrockiemu, że zapomniał o istnieniu granicy między Polską a Rosją. Dodała, że polski prezydent regularnie posługuje się językiem nienawiści i oskarżyła polskie władze o niszczenie pomników Armii Czerwonej. W odpowiedzi historycy wskazują, że granice Polski zostały ustalone na podstawie decyzji mocarstw po II wojnie światowej. Zacharowa podkreśliła, że obecny kształt granic jest zasługą Związku Sowieckiego i Józefa Stalina. W ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu stwierdzono objawy zatrucia u 53 z 191 pensjonariuszy, takich jak bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Wstępne wyniki badań wskazują na obecność adenowirusów i rotawirusów, a dochodzenie prowadzone jest w kierunku zatrucia wirusami i bakteriami. Sanepid otrzymał zgłoszenie w środę, jednak wczoraj i dzisiaj nie odnotowano nowych przypadków. Pacjenci zostali odizolowani od pozostałych pensjonariuszy, a nikt nie wymagał hospitalizacji. Kolejne wyniki badań sanepidu mają być znane najwcześniej jutro. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubuskim na DK32 między Sulechowem a Kargową obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do poniedziałku do 19 na tym odcinku koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18 w województwie łódzkim na DK91 w Kajew remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Chojnowem a Krzyżową utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Szczecin-Powiuchy a węzłem Szczecin-Kijewo samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej na DK86 przy węźle Murckowska zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku tych. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Hiszpański rząd wyznaczył Włochom ultimatum do niedzieli na zniesienie kontroli granicznych, które zostały przywrócone 1 sierpnia, co jest sprzeczne z umowami Schengen. Hiszpania krytykuje tę decyzję, uznając ją za niesprawiedliwą i niezgodną z interesami Unii Europejskiej. W przypadku braku reakcji ze strony Włoch, rząd hiszpański zapowiada wprowadzenie wzajemnych środków. Dodatkowo podnoszone są kwestie dotyczące zarządzania migracją w Europie. Byli członkowie zarządu Orlen S.A. oraz Orlen Trading Switzerland GmbH zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków. CO doprowadziło do szkody w wysokości 1,5 miliarda złotych w wyniku niekorzystnych kontraktów na zakup ropy. Wśród oskarżonych znajdują się Michał R., Marcin O. oraz Filip W., który dodatkowo zmaga się z zarzutem ukrywania majątku, co może skutkować karą do 25 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła także o ekstradycję Samera A. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Drony przechwytujące Sting odgrywają kluczową rolę w ukraińskiej obronie przeciwko rosyjskim dronom, osiągając skuteczność na poziomie 80%. Ukraina przechwytuje już ponad 90% rosyjskich dronów kamikadze. Wyjątkowe przechwycenie drona Gerbere przez Sting zostało zrealizowane przez operatora Hancocka z jednostki Kruk przy 1020 pułku rakiet przeciwlotniczych, co wymagało wysokich umiejętności. Nagranie z tego manewru pokazuje, jak skomplikowana jest obsługa tych zaawansowanych technologii. Tajwan intensyfikuje obronę przed potencjalną agresją ze strony Chin, przeprowadzając duże ćwiczenia wojskowe. Wyspa dostosowuje swoją strategię militarną, wdrażając podejście jeża, które ma na celu uczynienie ewentualnego zwycięstwa Chin jak najdroższym. Chińska armia rozważa różne taktyki, w tym blokadę morską i cyberataki, aby zneutralizować zdolności obronne Tajwanu. W odpowiedzi Tajwan inwestuje w technologie mobilne, takie jak systemy obrony przeciwlotniczej, rakiety przeciwokrętowe oraz drony, aby wzmocnić swoje możliwości obronne. Rumuńska rodzina doświadczyła nieprzyjemnych wakacji w łoże w Olbanii, gdzie wszyscy członkowie rodziny zaczęli odczuwać objawy zapalenia żołądka i jelit. Problemy te były związane z mętną wodą w morzu oraz nieprzyjemnym zapachem ścieków, spowodowanym problemami z kanalizacją w regionie. W wyniku infekcji rodzina straciła część wakacji na powrót do zdrowia. Na forum poświęconym wakacjom w Olbanii inni turyści podzielili się podobnymi doświadczeniami. W 2025 roku Albania przyciągnęła ponad 12 milionów turystów, a Vlora jest jednym z głównych ośrodków turystycznych w kraju. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubuskim na DK32 między Sulechowem a Kargową obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do poniedziałku do 19 na tym odcinku koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18 w województwie łódzkim na DK91 w Kajew remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Chojnowem a Krzyżową utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Szczecin-Podjuchy a węzłem Szczecin-Kijewo samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej na DK86 przy węźle Murckowska zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku tych. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wynik wyborów do kongresu, które odbędą się 3 listopada, może znacząco wpłynąć na rządy Donalda Trumpa w ostatnich 2 latach jego kadencji. Republikanie obecnie kontrolują zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat, jednak ich przewaga jest niewielka, co oznacza, że demokraci potrzebują tylko kilku dodatkowych mandatów, aby przejąć kontrolę. W przypadku utraty Izby Reprezentantów, Trump mógłby napotkać trudności w realizacji swoich reform oraz w obronie przed dochodzeniami prowadzonymi przez demokratyczne komisje. Tematy takie jak koszty życia, inflacja i imigracja będą kluczowe w nadchodzącej kampanii. Wyniki sondaży sugerują, że historia wyborów środka kadencji nie sprzyja partii urzędującego prezydenta. Piątkowe burze i intensywne opady deszczu na Podkarpaciu spowodowały ponad 200 interwencji strażaków, którzy usuwali wodę z zalanych piwnic i budynków użyteczności publicznej. Woda zalała piwnicę Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, co skutkowało wstrzymaniem przyjęć pacjentów. Ulewy doprowadziły również do zablokowania niektórych ulic w Rzeszowie. Na chwilę obecną nikt nie odniósł obrażeń, a ponad 3000 osób w regionie zostało pozbawionych dostępu do elektryczności. Sytuacja w regionie poprawiła się po ustąpieniu deszczu. Krzysztof Bosak skrytykował deklarację Tobiasza Boheńskiego dotyczącą deportacji Ukraińców, określając ją jako domniemanie ignorancji wyborców. Boheński zapowiedział deportację ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce, podkreślając, że zmiany są możliwe przy odpowiednich regulacjach. Bosak wskazał, że deportacja osób przebywających w Polsce zgodnie z prawem wymagałaby zmiany przepisów, co jest skomplikowane, a rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził prawo, które automatycznie legalizuje pobyt Ukraińców. W odpowiedzi Boheński zaznaczył, że PiS planuje nowoczesną politykę imigracyjną. Unia Europejska wprowadziła sankcje wobec 5 osób w odpowiedzi na krwawe naloty na Kijów, w wyniku których zginęło 17 osób. Wśród objętych sankcjami znajdują się Ramel Badgutdinow oraz Aleksandr Dziukarew, związani z produkcją pocisków balistycznych. Unia Europejska podkreśla, że Rosja celowo atakuje ludność cywilną oraz infrastrukturę cywilną. Szefowa polityki zagranicznej Unii apeluje o zwiększenie presji na Moskwę w obliczu nasilającej się kampanii terroru wobec cywilów. Stan zdrowia Mojtaby Chameneiego, nowego najwyższego przywódcy Iranu, budzi niepokój, co potwierdzają źródła bliskie gabinetowi irańskiego prezydenta. Informatorzy wskazują, że urzędnicy nie byliby zaskoczeni, gdyby wkrótce pojawiła się informacja o jego męczeństwie. Od czasu amerykańskiego bombardowania kompleksu przywódcy pod koniec lutego, Chameney nie spotkał się z członkami rządu, co potęguje spekulacje na temat jego stanu zdrowia oraz możliwości przetrwania ataku. Pomimo wcześniejszych zapewnień prezydenta o dłuższym spotkaniu z Chameneim, nowe doniesienia sugerują, że kontakt z nowym przywódcą jest znacznie trudniejszy, a jego publiczna nieobecność budzi dodatkowe pytania. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rzeszów zmaga się z poważnymi skutkami gwałtownej burzy, która w piątek przyniosła intensywne opady deszczu, powodując podtopienia ulic oraz szpitali. Lokalne służby interweniowały już ponad 150 razy, wypompowując wodę z zalanych piwnic i usuwając powalone drzewa. Izba przyjęć Szpitala Uniwersyteckiego nie przyjmuje pacjentów co najmniej do godziny 20, a komunikacja miejska w Rzeszowie boryka się z opóźnieniami na wielu trasach. W regionie Mielca i Krosna około 800 odbiorców pozbawionych jest energii elektrycznej, a uszkodzone zostały 27 linii średniego napięcia. Sytuacja wciąż jest monitorowana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakończono prace ekshumacyjne w miejscach dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar rzezi oraz ponad 300 przedmiotów osobistych. Działania prowadzone były od 13 lipca do 7 sierpnia, a szczątki zostały podjęte indywidualnie i poddane oględzinom przez specjalistów z Polski i Ukrainy. Wśród odnalezionych przedmiotów były medaliki, krzyżyki, elementy odzieży cywilnej oraz inne artefakty. Materiał kostny został zabezpieczony do badań genetycznych, a ocena antropologiczna potwierdziła liczne obrażenia zgodne z opisami egzekucji. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Garbatka, gdzie samochód osobowy zderzył się z dwoma ciężarówkami. W wyniku zderzenia auto całkowicie znalazło się pod naczepą jednego z pojazdów ciężarowych. Poszkodowani zostali ewakuowani z pojazdu przed przybyciem służb ratunkowych i przetransportowani do szpitala, jednak nie podano szczegółów dotyczących ich stanu. Na miejscu działały jednostki straży pożarnej, w tym strażacy z JRG Oborniki oraz jednostki OSP z Rogoźna, Parkowa i Gościejewa. Przyczyny zdarzenia są obecnie badane. PiS planuje deportację mężczyzn pochodzenia ukraińskiego w wieku poborowym, którzy nie posiadają legalnego zatrudnienia w Polsce. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk ocenił ten pomysł jako strasznie mało wiarygodny, podkreślając, że ponad 90% Ukraińców w tym wieku pracuje. Zaznaczył również, że wśród osób nieaktywnych zawodowo znajdują się żołnierze w rehabilitacji oraz rodzice niepełnosprawnych dzieci. Duszczyk wyraził wątpliwość co do realności tego pomysłu, wskazując, że obecne deportacje są oparte na orzeczeniach sądowych. Cztery państwa Sojusz Północnoatlantycki, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja, wyraziły zaniepokojenie działaniami Rosji w Osetii Południowej po mianowaniu nowego szefa tej nieuznawanej republiki. Nowym liderem został Marat Kambolów, który ma bliskie związki z Kremlem, co budzi obawy o możliwą aneksję regionu. Państwa Sojusz Północnoatlantycki uznały umowę Rosji z Osetią Południową za naruszenie prawa międzynarodowego, przypominając o skutkach nielegalnej inwazji Rosji na Gruzję w 2008 roku. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT. Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykański Senat zatwierdził pakiet surowych sankcji wobec Rosji, uzyskując głosowanie w stosunku 86-11. Inicjatywa ta jest wynikiem rocznej kampanii zmarłego senatora Lindseya Grahama i ma na celu wzmocnienie wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Ustawa może wpłynąć na dalsze relacje międzynarodowe oraz sytuację w regionie. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie wyraził zaniepokojenie incydentem, który miał miejsce 5 sierpnia, kiedy mężczyzna groził dwóm obywatelom Ukrainy w rejonie ulicy Polonijnej. Agerse, ubrany w niebieską koszulkę, ruszył w pościg za jednym z mężczyzn po dostrzeżeniu nagrywania sytuacji. Policja potwierdziła, że kobieta była lekko popchnięta, ale nie doznała obrażeń. Konsulat potępia wszelkie przejawy agresji i ksenofobii oraz apeluje do obywateli o zgłaszanie takich incydentów. W oświadczeniu podkreślono, że tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne i wymaga odpowiedniej reakcji. Włoski rząd przedłużył kontrole graniczne dla obywateli Hiszpanii do co najmniej 15 sierpnia. Rzym uzasadnia tę decyzję obawami o bezpieczeństwo oraz ryzykiem migracyjnym po masowej próbie przekroczenia granicy w Ceucie, gdzie dotarło około 72 tysięcy migrantów. Hiszpania, która nie wprowadzała kontroli granicznych dla Włochów, uważa te działania za dyskryminacyjne i zapowiada środki odwetowe, jeśli Włochy nie wycofają się z tej decyzji w najbliższych dniach. Narodowy Bank Ukrainy wyemituje monetę upamiętniającą Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy jego wizyty w Ukrainie. Emisja planowana jest jeszcze przed końcem roku. Moneta ma symbolizować wolność, pojednanie oraz europejskie powołanie Ukrainy, a także nawiązywać do apeli papieża o przebaczenie krzywd. Ukraiński Bank Centralny kontynuuje współpracę z Polską. CEO potwierdzają wcześniejsze wspólne emitacje monet. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem byłym menadżerom Orlen S.A. Za niedopełnienie obowiązków CEO doprowadziło do strat w wysokości 378 milionów dolarów, równowartości 1 miliarda 500 milionów złotych. Oskarżeni, w tym były członek zarządu Orlen S.A. oraz były dyrektor wykonawczy, mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności do 25 lat. Dodatkowo, jeden z oskarżonych jest podejrzany o ukrywanie majątku przed zajęciem w związku z prowadzonym postępowaniem. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania wątek dotyczący poszukiwanego byłego prezesa zarządu OTS GmbH i wystąpiła o jego ekstradycję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sąd apelacyjny w Waszyngtonie zablokował budowę naziemnej części sali balowej przy Białym Domu, mimo że prace nad podziemną częścią mogą być kontynuowane. Sędziowie zaznaczyli, że projekt wymagałby zgody Kongresu, której nie uzyskano. Administracja Donalda Trumpa planuje złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego od tej decyzji. Na dachu sali balowej miał powstać port dronowy, a na budowę zgromadzono $400 milionów, głównie z darowizn. Cztery państwa członkowskie Sojusz Północnoatlantycki – Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja – wyraziły zaniepokojenie nowym mianowaniem w Osetii Południowej, gdzie Rosja powołała na stanowisko szefa tej nieuznawanej republiki Marata Kambolowa. Działania te budzą obawy o możliwą aneksję regionu i przypominają skutki nielegalnej inwazji Rosji na Gruzję z 2008 roku. Państwa Sojusz Północnoatlantycki uznały umowę Rosji z Osetią Południową za naruszenie prawa międzynarodowego. W związku z tym mogą być podjęte dalsze kroki w celu przeciwdziałania takim działaniom. Audyt przeprowadzony w Szpitalu Południowym ujawnił poważne nieprawidłowości, w tym rekordowe dyżury lekarzy sięgające nawet 110 godzin. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na skutek audytu ratusz wydał 44 zalecenia. W szpitalu wykazano brak dokumentacji potwierdzającej obecność lekarzy na dyżurach oraz nieprawidłowości w wynagrodzeniach, które w niektórych przypadkach przekraczały 1 000 000 zł rocznie. Kontrole wykazały również, że lekarze często pracowali w kilku miejscach jednocześnie, co stwarzało ryzyko dla pacjentów. Władze planują wdrożyć zalecenia audytorów, aby poprawić sytuację na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Pentagon opublikował nowe materiały dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających, w tym dokumenty z resortu obrony, FBI, CIA oraz Departamentu Stanu. Najstarsze z nich pochodzą z 1950 roku, a najnowsze są datowane na 2026 rok. Wśród opublikowanych nagrań znajduje się 6 filmów z września 2021 roku, które dokumentują około 25 przypadków UAP zarejestrowanych przez załogę samolotu AC-130J. Szczególnie interesujący jest zapis przesłuchania byłego pilota, który w 2002 roku zaobserwował ogromny, trójkątny obiekt nad bazą Bagram w Afganistanie. Pentagon zapowiedział, że proces odtajniania dokumentów będzie kontynuowany. Kierowca autobusu warszawskiej komunikacji miejskiej zaprotestował przeciwko zakazowi noszenia krótkich spodenek, zakładając spódnicę w czasie upałów. Jego działanie miało na celu podkreślenie, że kobiety mogą ulżyć sobie w ten sposób, podczas gdy mężczyznom narzucone są długie spodnie. Inspektorzy Zarządu Transportu Miejskiego uznali jednak jego strój za nieodpowiedni i nałożyli karę. Mimo pozytywnych reakcji pasażerów, zarząd pozostaje nieugięty w sprawie zasad dotyczących ubioru kierowców. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Jagodnie skrytykował Telewizję Polską, twierdząc, że istniał program mający na celu jego zniszczenie w czasie jego rządów. Podkreślił, że mimo krytyki TV Republika jest źródłem wolnego słowa, które pokazuje prawdziwy obraz sytuacji. Morawiecki wyraził również chęć współpracy z Sławomirem Mentzenem, uznając go za część obozu patriotycznego. Po spotkaniu zaznaczył, że potrzebna jest otwarta rozmowa z wyborcami. W Garbatce w województwie wielkopolskim miało miejsce groźne zderzenie dwóch ciężarówek, w wyniku którego osobowy samochód znalazł się pod jednym z pojazdów. Toyota została uderzona od tyłu przez ciężarówkę, co spowodowało, że wpadła pod inny pojazd ciężarowy. Dwie osoby podróżujące autem zostały poszkodowane, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a obie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Droga krajowa numer 11 była zablokowana przez kilka godzin, ponieważ strażacy musieli usunąć zniszczony samochód. Pułkownik Bogusław Piątek został odwołany z funkcji zastępcy komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. Decyzja ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wiceministra obrony Cezarego Tomczyka jest efektem serii artykułów Onetu dotyczących fikcji wokół szkoleniowego projektu szpitala oraz problemów z bankiem krwi. Po publikacjach Ministerstwo Obrony wysłało kontrolerów do placówki. W wyniku skandalu zrezygnowali również komendant szpitala oraz dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Nowe kierownictwo resortu planuje reformę Wojskowej Służby Zdrowia, a nowy komendant szpitala może zostać powołany we wrześniu. W Kamiennej Górze doszło do ataku nożownika, w wyniku którego 15-letni młody mężczyzna został poważnie ranny i trafił do szpitala w stanie ciężkim. Incydent miał miejsce tuż przed godziną 20 przy ulicy Księcia Bolka, w pobliżu Miejskiego Zalewu, gdzie odbywają się Dni Kamiennej Góry. Policja prowadzi obławę w celu ujęcia sprawcy i apeluje do mieszkańców o czujność. Mateusz Morawiecki podczas wizyty we wrocławskiej dzielnicy Jagodno ocenił, że miejsce to stało się symbolem zwycięstwa tuskizmu, który jego zdaniem pogrąża Polskę w aferach i stagnacji. Były premier podkreślił, że oczekiwania mieszkańców wobec rządu Donalda Tuska zostały zawiedzione, co widać w rosnącym bezrobociu, które w najlepszym miesiącu osiągnęło poziom 5,9%. Morawiecki zaznaczył, że obecna polityka gospodarcza jest niewłaściwa, a dialog i otwartość są potrzebne w debacie publicznej. Lider klubu Rozwój Plus wyraził również przekonanie, że ambicja i rozwój powinny iść w parze z tożsamością oraz dbałością o tradycje. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd Hiszpanii wprowadza kontrole graniczne dla pasażerów statków i samolotów z Włoch, które będą obowiązywać od północy z piątku na sobotę do 7 września. Decyzja jest odpowiedzią na utrzymanie kontroli granicznych przez Włochy dla Hiszpanów, mimo apelu Madrytu o ich zniesienie. Włoski rząd zapowiedział, że kontrole będą trwały do 15 sierpnia, argumentując swoją decyzję kryzysem migracyjnym w Ceucie. Hiszpania nigdy wcześniej nie wprowadzała takich kontroli dla Włochów. Audyty przeprowadzone w warszawskich szpitalach ujawniły poważne nieprawidłowości, szczególnie w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie lekarze mieli dyżury trwające nawet 110 godzin bez przerwy. W szpitalach bielańskim, czerniakowskim i praskim stwierdzono braki w dokumentacji oraz nadużycia w zatrudnieniu lekarzy. W przypadku jednego z pracowników toczy się śledztwo dotyczące oszustwa oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Kontrole prowadzone są we wszystkich miejskich placówkach, a w ich ramach uczestniczą także prokuratura oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Sąd apelacyjny wstrzymał budowę sali balowej przy Białym Domu, uznając, że projekt powinien być zatwierdzony przez Kongres. Sędziowie wskazali, że Donald Trump zniszczył części siedziby głowy państwa, korzystając z funduszy prywatnych, bez odpowiednich zezwoleń. Prace nad podziemną częścią obiektu, która ma zapewnić bezpieczeństwo, mogą być kontynuowane. Trump zapowiedział, że zwróci się do Sądu Najwyższego w celu uchwały decyzji sądu apelacyjnego. Zawieszenie wykonania postanowienia trwa 2 tygodnie, co daje administracji czas na ubieganie się o interwencję. Amerykański Senat zatwierdził surowy pakiet sankcji wobec Rosji, głosując 86-11. Ustawa ma na celu wsparcie Ukrainy oraz nałożenie sankcji na Rosję i Iran, obejmując 5 głównych importerów rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Dokument przewiduje również ukaranie rosyjskich przywódców i oligarchów oraz rozszerzenie zakresu sankcji na starsze tankowce. Ustawa musi teraz przejść przez Izbę Reprezentantów, zanim zostanie podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa. Włochy przedłużyły kontrole graniczne dla obywateli Hiszpanii do co najmniej 15 sierpnia, co Hiszpania uznaje za działanie dyskryminacyjne. Rząd w Rzymie argumentuje, że kontrole są konieczne z powodu obaw o bezpieczeństwo i ryzyka migracyjnego, w odpowiedzi na masowy napływ migrantów do Ceuty. Hiszpania zapowiada środki odwetowe, jeśli Włochy nie wycofają się z tej decyzji w najbliższych dniach. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubuskim na DK32 między Sulechowem a Kargową obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do poniedziałku do 19 na tym odcinku koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 18 w województwie łódzkim na DK91 w Kajew remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Chojnowem a Krzyżową utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Szczecin-Powiuchy a węzłem Szczecin-Kijewo samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej na DK86 przy węźle Murckowska zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku tych. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Pentagon opublikował nowe materiały dotyczące niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, w tym dokumenty z resortu obrony, FBI, CIA oraz Departamentu Stanu, datowane od 1950 roku do 2026 roku. Wśród opublikowanych nagrań znajduje się 6 filmów z września 2021 roku, dokumentujących około 25 przypadków UAP, które załoga samolotu AC-130J amerykańskich sił specjalnych zarejestrowała nad Zatoką Omańską. Obiekty opisywane jako kule poruszały się z prędkością od około 400 do ponad 2000 km na godzinę i reagowały na strzały z samolotu. Wśród materiałów znajduje się także relacja byłego pilota wojskowego, który w 2002 roku zauważył ogromny trójkątny obiekt nad bazą Bagram w Afganistanie. Pentagon zaznaczył, że publikacja nie kończy procesu odtajniania, a kolejne akta mają być udostępniane sukcesywnie. W Korei Południowej znacząco wzrasta liczba kont maklerskich otwieranych dla dzieci poniżej pierwszego roku życia, która w ciągu roku niemal potroiła się, osiągając 15 tysięcy rachunków w największym domu maklerskim Mirae Asset Securities. Dla dzieci, które nie ukończyły 9 roku życia, liczba nowo otwartych rachunków wzrosła o prawie 60%, osiągając około 185 tysięcy. Wzrost zainteresowania inwestycjami związany jest z hossą na rynku, napędzaną przez rozwój sztucznej inteligencji oraz wysokimi podatkami od zysków kapitałowych z nieruchomości. Koreańczycy korzystają także z ulg podatkowych przy darowiznach, co skłania ich do inwestowania w akcje. Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej otrzymał wniosek o unieważnienie listy kandydatów partii Jabłoko przed zbliżającymi się wyborami do Dumy Państwowej. Pozew złożyli przedstawiciele formacji Rodina, którzy oskarżają polityków Jabłoka o zdradę oraz współpracę z Zachodem. Wcześniej liderzy innych ugrupowań również wyrażali podobne oskarżenia, a szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji wzywał do uznania Jabłoka za niepożądaną organizację. Postępowanie sądowe w tej sprawie zostało wyznaczone na 10 sierpnia. Wybory do Dumy Państwowej odbędą się od 18 do 20 września 2026 roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje powrót groźnej aury w niedzielę i poniedziałek, w tym alarmy drugiego stopnia przed burzami dla większości województwa lubuskiego oraz części województwa dolnośląskiego. W poniedziałek w znacznej części Polski spodziewane są także alarmy drugiego stopnia przed upałem w tych samych regionach. W pozostałych województwach ogłoszone zostaną alarmy pierwszego stopnia przed upałem, a także burze w niektórych rejonach. Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. Zalecana jest ostrożność oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Od 1 lipca Polska przestała finansować pobyt większości uchodźców z Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, co prowadzi do dramatycznych sytuacji, jak wskazuje siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. W fundacji przebywa obecnie około 25 dorosłych oraz 18 dzieci, które zostały pozbawione wszelkiej pomocy. Chmielewska podkreśliła, że uchodźcy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, nie mają miejsca w polskich ośrodkach, a ich sytuacja jest hańbą. Zwróciła również uwagę na konieczność przywrócenia prawa do bezpłatnego leczenia dla osób, które nie mogą pracować, oraz na potrzebę wsparcia finansowego dla matek z dziećmi. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rolnik zniszczył świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie w Gliwicach, wjeżdżając na niego ciągnikiem i przeorując go pługiem. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, podkreśliła, że mieszkańcy długo czekali na remont tej drogi, a Zarząd Dróg Miejskich potwierdził, że cała ulica jest własnością miasta. Incydent może prowadzić do opóźnień oraz dodatkowych kosztów naprawy. Nagranie zdarzenia trafiło do sieci, co przyciągnęło uwagę lokalnej społeczności. W piątek rano hiszpańska Gwardia Cywilna zarejestrowała tragiczne zdarzenie, w którym paralotniarz, próbujący dotrzeć do Ceuty, wpadł do morza. Mężczyzna stracił kontrolę nad paralotnią, a po przybyciu służb ratunkowych stwierdzono jego zgon. To pierwszy taki wypadek ze skutkiem śmiertelnym związany z próbami przekroczenia granicy za pomocą paralotni. W przeszłości miały miejsce podobne incydenty, jednak większość prób kończyła się bez ofiar. Kryzys migracyjny w Ceucie wpłynął na stabilność układu z Schengen, dotyczącego swobodnego przepływu osób w Europie. W Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 15-latek został ranny niebezpiecznym narzędziem i trafił do szpitala w poważnym stanie. Policja zidentyfikowała dwóch 16-latków, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem i prowadzi z nimi czynności. Atak miał miejsce około godziny 19 przy ulicy Księcia Bolka, a śledczy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Policja zapewnia, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ wydarzenie jest zabezpieczane przez kilkudziesięciu funkcjonariuszy. To kolejny poważny incydent w regionie, gdzie wcześniej doszło do napaści na dorosłego mężczyznę. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4950 zł brutto w 2027 roku, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 32 zł i 30 groszy brutto. Rząd zaproponował wzrost o 140 zł w stosunku do obecnej kwoty. W negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego nie osiągnięto porozumienia, a obecnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto. Rada Ministrów ustali nowe kwoty do 15 września bieżącego roku, jeżeli RDS nie dojdzie do porozumienia. W ciągu ostatnich 10 lat płaca minimalna wzrosła o 3056 zł. Amerykański muzyk Moby, przebywający w Warszawie w związku z koncertem na letniej scenie Progresji, podzielił się na Instagramie wzruszającym momentem, gdy słuchał ulicznej skrzypaczki grającej utwór Hallelujah podczas zachodu słońca na krakowskim przedmieściu. W swoim poście wyraził wdzięczność wobec anonimowej artystki, podkreślając, że takie chwile są jednymi z najlepszych podczas tras koncertowych. Moby wystąpił 4 sierpnia, przyciągając blisko 12 tysięcy widzów. W wywiadzie dla TVN24 zaznaczył, że jego codzienna praca koncentruje się na aktywizmie, w tym na prawach zwierząt i ochronie środowiska. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Hits of three generations.